0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozdział 7 Konstytucji Lumen Gentium mówi o wymiarze eschatologicznym Kościoła, który podąża przez ziemską historię, zmierzając ku Ojczyźnie Niebiańskiej. Jest powszechnym sakramentem zbawienia, miejscem i środkiem zjednoczenia z Chrystusem, zalążkiem i początkiem Królestwa Bożego, którego pełnia zostanie objawiona na końcu czasów. Na podstawie Ewangelii Kościół interpretuje dynamikę historii, potępiając zło oraz głosząc zbawienie w Chrystusie. Jest też wezwany do uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, do ciągłego nawracania oraz reformy swoich struktur. Zjednoczony w jednej liturgii z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, oddaje chwałę Trójcy Przenajświętszej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia, e di San Stanislao, Vescovo e Martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Ich grüße herzlich die Polen. In den ersten Maitagen vertraut ihr euch dem besonderen Schutz der seligen Jungfrau Maria, der Königin Polens und des heiligen Stanislaus, Bischof und Märtyrer, an, der als Schutzpatron der moralischen Ordnung eures Vaterlandes gilt. Bittet durch ihre Fürsprache um die Gabe der Einheit und der Achtung der christlichen Werte in eurem Volk. Meinen Segen für euch alle.